Oj, je. My lady boy. Kožeš po povrchu, hľadá si miesto. Je, yeah, je. Yeah.